0: jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Morniny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
23: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapans. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Wrocław.
3: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
4: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
5: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
4: Mm-hmm.
5: Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
4: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
5: Tak, tak.
4: Na... W którym jesteśmy oczywiście.
5: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
4: Okej, okay, to też.
5: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
3: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
5: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie, że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
3: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
5: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co
3: dokładnie
5: też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
3: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
5: Dokładnie.
3: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
5: Będzie jego wystąpienie, czyli
3: no
5: się zgadza.
3: No w sumie tak, zgadza się.
5: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
3: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
5: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy. A wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjne aranżacji opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
4: Tak, to szczególnie myślę, że...
5: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lor, więc...
4: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
5: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
4: Mam, świta mi coś w głowie.
5: Połączenie światów.
4: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
5: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
4: tak,
5: się trochę
4: tak,
5: nauczyć.
4: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
5: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
4: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
5: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
4: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy tej naszej publice.
5: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
4: Nie, to totalnie nie jest złe.
5: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
4: Dokładnie.
5: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
4: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
5: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
4: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
5: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
4: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda, no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
5: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Łącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
4: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
5: Oczywiste, jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie? Że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą, że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
1: Przeplatały.
5: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
3: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Przypomnę wam, że we wrocławskim zoo trwa remont terrarium. Ale uwaga, władze ogrodu pochwaliły się już pierwszym efektem. Co to jest? W lewej klatce schodowej pojawił się nowy mural, którego powstanie, tak jak sobie przypominam, zapowiadałam, jak pierwszy raz w ogóle wspominałam o tym remoncie. Słuchajcie, na ścianie zamieszkał kameleon Lamparci. Nie wiem, czy to coś wam mówi, ale muszę powiedzieć, że sam mural jest kolorowy, no i rzeczywiście zdobi budynek. A co w sumie zmieni się w terrarium? Przypomnijmy sobie.
2: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
4: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
8: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi. No ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Tym marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
4: Mhm. Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
8: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej, odświeżone będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
4: Mm-hmm. To jeszcze jedna taka mała rzecz, oczywiście bez wchodzenia w grubszą historię, ale chyba tak też dla uświadomienia, bo ten remont jest ważny, gdyż budynek no jednak jest stary już.
8: Budynek jest naprawdę wiekowy, ma sto kilkadziesiąt lat, więc jest to już spory kawałek i no nie oszukamy natury po prostu zużycia pewnych elementów, dlatego że są takie normy wytrzymałości materiałów i no nie oszukamy rzeczywistości. Po prostu czasami trzeba wykonać przegląd instalacji, ich wymianę i to nie jest ani nic nadzwyczajnego, ani nic niespodziewanego, ani nic, co nas jakby zaskoczyło. Wynikało po prostu z takich planowanych prac, które już na szczęście rozpoczęliśmy i cieszymy się, że będziemy ten etap prowadzić stopniowo. Oczywiście te utrudnienia są tylko chwilowe, bo docelowo będzie naprawdę pięknie i będzie to terrarium służyło przez kolejne tyle lat. Mamy nadzieję bez takich większych zmian konstrukcyjnych i to wzmocnienie jest też ze względu na to, że no oczywiście są tam teraria, jest tam także do zrobienia winda, więc kompleksowo potraktowaliśmy tą całą sprawę i właściwie od piwnicy do tego strapu między parterem a pierwszym piętrem wykonujemy wszystko kompleksowo. No dlatego, że w dłuższej perspektywie jest to po prostu lepiej zrobić od podstaw do końca dobrze i już będą wtedy te prace konstrukcyjne w tej części zakończone. Odnawiamy także taki daszek nad na zewnątrz, właśnie między parterem a pierwszym piętrem. Więc można powiedzieć, że całość tych prac konstrukcyjnych w tej części, w tej skrzydle jest taka kompleksowa i tutaj potraktowana, także będziemy tam mieli to najważniejsze, czyli ten jakby szkielet konstrukcji wzmocniony, to będzie gotowe.
3: Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej. O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek, a teraz my opowiemy sobie, a raczej przyjrzymy się równie egzotycznym klimatom, czyli dla tych, co nie słyszeli, mam dla Was relację z warsztatów w Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej z, uwaga, ikebany, czyli japońskiej sztuki układania kwiatów.
9: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
4: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
9: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
4: Mhm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
9: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
4: Czyli
9: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie i może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim.
10: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazał pokazuje im także filozofię ikebany. Głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
11: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą wysokość, tą wysokość tego najwyższego punktu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. To tutaj zrobimy sobie taką jakby zarys okręgu i tu muszą się kończyć te elementy niebo, ten Shin Soehike.
12: Dobra. Tak? I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co Hike?
11: Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
12: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
11: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
12: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
11: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym.
12: Pani. Wiszącym.
11: No to właśnie.
13: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
14: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
13: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
14: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
12: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczna. Rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
14: To czemu akurat ten styl?
12: Dlaczego ikebana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
14: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
12: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
14: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję. Całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
12: Tworzyłam teraz w stylu Rika. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
3: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. 2 300 000 zł to budżet do zdobycia dla twórców filmów w dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym. To już 20, a więc jubileuszowa edycja konkursu. Porozmawiamy o tym, na jakich zasadach ten konkurs działa, jakie filmy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, między innymi dzięki niemu, możemy oglądać w kinach czy na platformach streamingowych.
19: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
18: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
19: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze w projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, no to raczej tutaj nie ma

0: jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku.
1: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
1: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
2: Mhm. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
1: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
2: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
1: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
2: Mhm. Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
1: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
2: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
1: No taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
0: Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PISF-u też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty. wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w

0: W stronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów i potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
1: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
0: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać i liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
1: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9.
0: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo te sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, no to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
1: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
0: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie. A on powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
1: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
0: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy.
1: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, kiedy zostaną wybrani zwycięzcy Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego. No myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
7: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
6: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania.
7: No siemka, z tej strony Julka Drobiszewska i na dziś zaplanowałam dla Was ultra muzyczny program. Dlaczego tak bardzo muzyczny? Po pierwsze dlatego, że będziemy zdradzać line-up, czyli przedstawiać artystów. A po drugie, no bo będą to artyści, którzy, uwaga, wystąpią na muzycznym festiwalu WROW Showcase. Zespoły i osoby z Dolnego Śląska, a co to za muzyczne perełki? Posłuchajcie.
8: Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. No i właśnie, mamy już pierwsze ogłoszenia, to może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało w tym roku za kilka miesięcy?
6: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca. Ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
8: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
6: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
8: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto. Co to były Czechy?
6: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
8: Okay.
6: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
8: Okej.
6: Okay. W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
8: Więc Dolny Śląsk.
6: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
8: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
6: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
8: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, tak, ale tak. Na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym w Rofie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
6: Intensywna, powiedziałabym.
8: Tak, intensywna. Myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie oczywiście. Jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna tak. za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
6: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
8: Mieszanka.
6: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer
8: songwriterka. W końcu mamy rap.
6: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
8: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
6: Tak, tak. Żeńska odmiana tak. rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
8: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
6: Dziękuję.
8: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić
6: tak,
8: wejście
6: tak.
8: na poniedziałek.
6: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć tak. oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
8: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
6: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
8: spadli.
6: Nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
8: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
6: Tak. My to widzimy i generalnie...
8: Na ZC też widzieliście.
6: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego. Mm-hmm.
8: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
6: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
8: Trzeba było się nasłuchać.
6: Tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
8: ale jest aż
6: każdy
8: 15,
6: coś znajdzie
8: więc
6: dla siebie.
8: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
6: oczywiście
8: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
6: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
8: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem.
6: Tak,
8: myślę, że każdy zna ten problem też.
6: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
8: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z Legnicy, czy innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
6: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
8: No, czyli przed Bożym Ciałem.
6: Można połączyć z dniem dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć. Także tak, już w zasadzie za 5 tygodni.
8: Mm-hmm. Zaznaczyłaś, ja powiedziałam miesięcy, a to w sumie tygodni.
6: Tak.
8: No tak to już czas szybko mija, ale zaznaczyłaś gwiazdkę a propos tego, że festiwal jest darmowy, aczkolwiek chyba jeszcze jedna do tego gwiazdka, co z warsztatami.
6: Tak, dokładnie. Jakby część koncertowa jest darmowa, to jest niezmienne, część konferencyjna płatna, ale nadal podkreślam, że nie jest to kwota wygórowana za możliwości, kontakty i wiedzę po prostu, jaką można zdobyć podczas tych 3 dni warsztatowych.
8: Mm-hmm. A co tam będzie? Bo wiem, że będzie na warsztatach ciekawie. Tutaj takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu, mogą też tym, którzy chcą się przebranżowić, a mam na myśli chociażby to, co w sumie też niekoniecznie co przebranżowić, ale zupełnie dla kogoś zielonego w temacie. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
6: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
8: Mm-hmm.
6: Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
8: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
6: Tak,
8: w którym jesteśmy oczywiście,
6: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki,
8: Okej, okay, to też.
6: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
8: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
6: Wiesz, to tyle, co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
7: Na pewno zła nie jest dolnośląska muza, co po raz kolejny zapewne pokaże wydarzenie pod hasłem WROW Showcase, o którym dziś z jego organizatorką, Olą Kuberą. Jak pewnie się domyślacie, ten wątek warsztatów jeszcze powróci w naszym programie, więc jeśli zaciekawił Was temat, odbiorniki Melo, na baczności.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Susze, wysokie temperatury, ale też ulewy czy podtopienia. Jak Wrocław ma się do tego przygotować? O tym będzie u nas, choć wcześniej porozmawiamy o konkursie na pozytywne rolki i związanym z nim festiwalu.
13: Kręcimy dobro, my Polacy, bo nas dobro kręci. Paweł Trawka, jałmużnik arcybiskupi. Bardzo chcemy pomagać i nieść tą pomoc i możemy to robić bardzo współcześnie w nowoczesnych mediach, mediach społecznościowych i to potrafi zadziałać. To zadziałać w sposób taki fenomenalny, spektakularny. Dlatego w tym naszym konkursie chcemy nakręcić dobro i zachęcić do tego, żeby pokazać, że tą wrażliwość mamy w sobie, że potrafimy dostrzec miejsca, osoby, sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, jak tą pomoc świadczyć, a jeszcze na dodatek osadzić to w ramach naszego dziedzictwa kultury, dziedzictwa Polski czy dziedzictwa Wrocławia. Wydawało się to trochę karkołomne połączenie, ale my lubimy wyzwania, myślę, jako Polacy i dlatego zachęcamy, żeby połączyć te takie światy, które pokazują i kulturę, i tradycje, i nasze dziedzictwo. dziedzictwo, może materialne, może duchowe.
1: A co to tak konkretnie ma znaczyć? Bo to brzmi jednak dosyć ogólnie.
13: I właśnie tak ma brzmieć. Tu zostawiamy trochę pola do interpretacji, dlatego, że z nami ten konkurs tworzą instytucje kultury i instytucje zachowywania dziedzictwa, takie jak Ossolineum, jak biblioteki, jak archiwa, jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I nie chcemy tego zawężać. Wręcz przeciwnie. Specjalnie w całym regulaminie podajemy właśnie takie kryteria, żeby poszukać, żeby znaleźć i odkryć, co dla mnie jest dziedzictwem, co dla mnie jest pięknem, co dla mnie jest dobrem. I to dobro nakręcić w tej krótkiej rolce. Rolkę przesyłamy, link do niej, do nas, do naszej grupy konkursowej zrzeszonej w ramach mostem.pl. Tam jest też więcej informacji tych szczegółowych, jak to technicznie miałoby wyglądać i po prostu kręćmy dobro, bo ono naprawdę nas wszystkich kręci.
1: Mhm. Czyli to nie może być taka efemeryczna rolka, która zniknie zaraz?
13: Nie, to myślę, że potrzebujemy rzeczywiście mieć ten plik, żebyśmy mogli go oglądać, mogli sobie go przekazywać też w ramach jury, bo to jury, z tego co widzę, będzie bardzo, bardzo nie tylko że kompetentne, ale też myślę, że będzie szukało, co w tych rolkach jest naprawdę interesującego pod różnymi względami, każdy ze swojej strony. Więc powiem tak, trzeba będzie zadowolić to jury i trochę się wysilić, ale z drugiej strony nie bójmy się, naprawdę jesteśmy kreatywni i wiele rzeczy potrafimy pokazać i myślę, że to nikogo nie przerośnie, tylko wystarczy chcieć, bo tak to jest z dobrem, że jak nam się zacznie chcieć, to to dobro się dzieje i tak będzie tak samo z tymi relkami. Zacznijmy i potem ona się sama nakręci.
1: Dlaczego taki konkurs?
13: Ten konkurs chcę i ja osobiście jako jałmużnik, żebyśmy dostrzegali to dobro, tą potrzebę jego świadczenia. A z drugiej strony chcemy pokazać, że ono jest bardzo uniwersalne, bardzo jednoczy, bardzo łączy.
1: Kto i do kiedy może przesyłać te rolki, te filmiki?
13: Rolki przesyłać może każdy po ukończeniu 13 roku życia, a przesyłam je do 1 czerwca, wtedy też zbierze się komisja i w ramach właśnie festiwalu Mostem będziemy ogłaszać potem zwycięzców z pulą nagród, która nam się cały czas rozszerza, więc nie chcemy jeszcze zamykać i powiadać bardzo konkretnie, bo wciąż tam spływają jeszcze deklaracje ludzi, którzy chcą wspierać, ale będą między innymi to bony na zakupy rzeczowe, ale też wydawnictwa, dobre, piękne książki, bo chcemy, żeby rzeczywiście takie dostrzeżenie dobra zostało nagrodzone.
7: Konkurs Kręcimy Dobro realizowany jest w ramach festiwalu Mostem. Posłuchajcie, co to za impreza.
14: Alicja Zeznarska, koordynatorka festiwalu Mostem.
1: Czym jest festiwal i czego możemy się spodziewać w jego trakcie i kiedy?
14: Już trzeci rok w Towarzystwie Wrocławskich Instytucji Kultury, Nauki i Organizacji Społecznych poszukujemy pomysłów, jak budować mosty. Z jednej strony szukamy pomysłów na spotkania, na wydarzenia. Chcemy otworzyć nasze mury, podzielić się dziedzictwem, zasobami, czy naszymi umiejętnościami i szukamy połączeń z innymi organizacjami, tak żeby powstało jeszcze więcej dobra, jeszcze więcej radości, kreatywności. Zakładamy, wierzymy w to, że łączenie sił i synergia przynoszą dobro i są owocne dla nas wszystkich, dla wszystkich stron naszej współpracy.
1: A w praktyce jakiego rodzaju to będą wydarzenia? Możliwość zwiedzania?
14: Dokładnie tak. To znaczy, do tej pory realizowaliśmy zarówno wykłady, warsztaty, otwieraliśmy nasze zasoby, czyli realizowaliśmy wystawy, wystawy historycznych zasobów, ale również sztuki współczesnej. Zapraszaliśmy na spacery z przewodnikiem. Między innymi w tym roku szykujemy taki szlak ze słowem. Zapraszać będziemy do obejrzenia cennych starodruków i zapraszamy na taki wspólny spacer. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, zdobyć pieczątki i na końcu odebrać nagrodę. W każdym z naszych miejsc będą również organizowane wykłady na temat konkretnych epok, konkretnych zasobów, ale również warsztaty, także można będzie też poprzez rękodzieło posłuchać nieco o historii, ale również zatrzymać się na chwilę, zaczerpnąć pokoju osobistego, czy znaleźć chwilę wytchnienia przy okazji rękodzieła. Także planujemy warsztaty z linurytu, ze złoceń, z kaligrafii. Planujemy również pokazać kilka wystaw, między innymi Stowarzyszenie Ostoja przygotowuje się do wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Będziemy mogli zobaczyć ich twórczość, artystów codzienności.
1: No właśnie, jakie to jeszcze są miejsca festiwalowe?
14: Na naszym szlaku, na Dodrzańskim szlaku są m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja dla Ostrowa Dumskiego razem z Muzeum Archidiecezjalnym i Archiwum Archidiecezjalnym, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych. Stowarzyszenie Ostoja. Stowarzyszenie Ostoja na ulicy Litomskiej 10.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy o dacie i o dostępności tych wydarzeń. Czy to są biletowane z zapisami, czy wstęp jest wolny, czy różnie?
14: Wydarzenia odbywają się bezpłatnie. Festiwal planujemy w drugiej połowie czerwca w ramach Dni Wrocławia pomiędzy 20 a 28 czerwca.
1: Domostem jest więc jeszcze trochę czasu, a już teraz można wskazywać wrocławskim urzędnikom, jak i gdzie powinni działać w mieście w sprawie suszy, ale też ulew czy podtopień. A to przy okazji tworzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia.
15: My przygotowujemy taki dokument i on pomaga nam przygotować się Wrocław właśnie na zmiany klimatu. Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chcemy sprawdzić najpierw, na jakie zjawiska jesteśmy my jako Wrocław najbardziej narażeni, jak one są odczuwalne dla mieszkańców i co możemy zrobić, żeby lepiej sobie z nimi radzić.
1: A to nie jest oczywiste, że no wiadomo, mieliśmy powodzie, może być kolejna susza, upały i tak dalej.
15: To też nie jest do końca takie proste, ponieważ każde miasto ma inne uwarunkowania. My mamy bardzo dużo wody, więc taka analiza jest konieczna. My oczywiście mamy taki dokument, który nazywa się Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia i na tym się opieramy. Mamy również obowiązujące wciąż jeszcze MPA, które było uchwalone wcześniej, ale musimy pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak miasto się zmienia, urbanizacja postępuje, więc taka koncepcja na przyszłość musi być zrobiona. MPA robimy razem z mieszkańcami, po to, by jakby tymi oczami mieszkańców też spojrzeć na miasto, na osiedla, podwórka i na takie mniejsze miejsca, choćby pod względem na przykład mikroretencji.
1: Jakich konkretnie kwestii dotyka MPA i co to znaczy, że jest robione razem z mieszkańcami?
15: Można powiedzieć, że MPA to taki trochę przewodnik po tym, w jakim kierunku musi iść rozwój miasta, uwzględniając zmiany klimatu. No musimy pamiętać, że no niemal wszystkie modele klimatyczne przewidują wzrost częstości, intensywności takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. To wiemy, z tym się też spotykamy, czyli susze, ekstremalne opady, więc na to chcemy się przygotować. I kiedy mówimy o takiej dłuższej perspektywie rozwoju miasta, musimy to uwzględniać. Więc przede wszystkim chcemy poprawić komfort życia mieszkańców w przyszłości. Co to oznacza w praktyce? Więcej miejsc zacienionych, więcej zieleni, lepszy dostęp do wody w przestrzeni miasta. No i to też ważna informacja dla mieszkańców, taka edukacyjna, by byli przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą wiedzieli, jak się w takich sytuacjach zachować, ale też będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić chociażby na swoim podwórku, żeby pomóc chociażby właśnie z retencją.
1: No tak, ale to jak mieszkańcy mogą współtworzyć właściwie ten dokument?
15: Przede wszystkim jesteśmy w tym momencie na takim etapie konsultacji społecznych. To jest podstawowa kwestia. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. To jest jakby jedno, kolejne spotkania oczywiście przed nami, ale druga rzecz jest taka, że mamy taką dostępną ankietę, ona będzie dostępna do czerwca, gdzie również mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Tam zadajemy pytania chociażby o to, która przestrzeń publiczna we Wrocławiu najbardziej potrzebuje zazielenienia, jakichś rozwiązań retencyjnych, gdzie odczuwają najbardziej chociażby upał mieszkańcy, brak cienia, podtopienia czy susze. I jakby taka analiza pozwoli nam też ten Wrocław w przyszłości ułożyć w taką błękitno-zieloną metropolię, by po pierwsze poprawić komfort mieszkańców, no i też przygotować miasto na takie właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe. Chcemy to robić z mieszkańcami, bo tak naprawdę to mieszkańcy widzą to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. My oczywiście mamy narzędzia, jakby jesteśmy obecnie już na ukończeniu dużego projektu, o którym wkrótce powiemy i będziemy mieli bardzo dokładne mapy tego, jak wygląda Wrocław, w których miejscach najbardziej się nagrzewa, w których miejscach jaki jest procent zazielenienia. I jakby robimy to też jakby w swoim zakresie miejskim, ale te oczy mieszkańców są tutaj bardzo ważne. Stąd te konsultacje społeczne. To pierwsze spotkanie, to było takie główne założenia planu. Prezentowaliśmy takie wyniki analiz klimatycznych mieszkańcom, takie zjawiska, w jaki sposób wpływają na miasto, jak upały, susze, powodzie, czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. A drugie spotkanie już było podzielone na kilka części i tam już pracowali mieszkańcy z mapą miasta, zaznaczali miejsca szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu. No i rozmawialiśmy o takich konkretnych rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w konkretnych lokalizacjach. Czyli na przykład mieszkańcy mogą powiedzieć, że widzą potrzebę na danej ulicy tego, żeby stworzyć tu chociażby ogród deszczowy. Czy inne rozwiązania, które pokazujemy, że w ogóle mogą być stworzone, bo musimy pamiętać też, że wiedza o takiej błękitno-zielonej infrastrukturze nie jest jeszcze chyba mocno zakorzeniona wśród mieszkańców. I to też między innymi podczas pracy nad tym dokumentem chcemy właśnie zmienić, że to nie tylko jest tak, że chcemy robić zielony Wrocław, robić w cudzysłowie. Nie tylko chcemy sadzić nowe drzewa po to, żeby było ładniej, przyjemniej, ale to wszystko ma jakiś sens. To, kiedy tworzymy park i robimy nawierzchnie przepuszczalne, robimy to po to, by woda spadała w miejscu i tam wsiąkała, a nie spływała gdzieś z boku do studzienek kanalizacyjnych, które po prostu w przypadku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są po prostu przeciążone. Więc wszystkie rzeczy, małe skwery, parki, rozszczelnienia w tym momencie uwzględniają już też wody opadowe. I to też jest właśnie część takiego długofalowego myślenia o mieście, czyli nie tylko zielono, ale też błękitno-zielono.
1: Mhm. Czyli teraz się krystalizuje na najbliższych kilka lat taki generalny plan, gdzie na przykład warto posadzić drzewa, czy zrobić jakieś odpływy?
15: Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, my mamy dokument, na którym się opieramy i który krok po kroku wdrażamy, czyli zarządzenie prezydenta dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Tutaj miasto wspólnie z MPWiK wdraża po kolei wszystkie te etapy, które zostały uwzględnione. To miasto zostało przeanalizowane przez hydrologów, hydrogeologów i jakby więc to też się dzieje równolegle, tak? Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatów jest dokumentem, który musi powstać w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. My taki dokument już mieliśmy wcześniej, ale w związku ze zmianą przepisów i też w związku z tym, że rzeczywiście te uwarunkowania się zmieniają, postanowiliśmy zacząć pracę nad nowym dokumentem, nad tym, żeby go unowocześnić i dostosować do obecnej sytuacji.
1: Do kiedy on ma powstać?
15: Ma on powstać do końca 2027 roku.
1: Link do ankiety dotyczącej Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Wrocławia znajdziecie na internetowej stronie miasta.
2: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego.
7: Hej, tutaj Julka Drobiszewska, jesteśmy po tych majówkowych podróżach. podróżach dalszych lub bliższych, no ale to nie oznacza, że ta nasza chęć odpoczynku znika. Wręcz przeciwnie, sezon urlopowy dopiero się rozkręca i w tym najbliższym czasie możecie skorzystać z korzystnego połączenia do Paryża.
19: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda, jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy, tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni, jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszy się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
7: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
19: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
7: Oczywiście, albo aplikacja.
19: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy w tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączenie, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais, czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
7: Czy połączenie do Paryża Orly się sprawdzi? My sprawdzimy za kilka miesięcy. No ale jeśli nie ten Paryż, to gdzie teraz, na ten coraz cieplejszy czas, warto się wybrać? Wracamy do Bartka Wiśniewskiego, rzecznika wrocławskiego lotniska.
19: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, La Mezzia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki.
8: Ja sobie tak myślę też osobiście, sporo osób w tym ostatnim czasie mówiło, że mieli lecieć chociażby do Tajlandii, no ale ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zrezygnowali, no i padło na te kierunki hiszpańskie. I czy też tutaj możemy się spodziewać, że ta właśnie Hiszpania będzie jeszcze bardziej królowała niż rok temu na przykład?
19: Myślę, że tak, bo to faktycznie jest ciekawa alternatywa do tych takich typowych, ciepłych kierunków, które mogły kusić turystów nieco dalszymi podróżami. Natomiast Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo znowu, Hiszpania to albo błogie lenistwo, albo jeżeli ktoś na przykład ma ochotę w aktywny sposób spędzić ten czas, nie wiem, jest pasjonatem golfa, no to Andaluzja będzie fantastycznym wyborem, bo tam tych pól golfowych jest multum. Jeżeli mamy ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu, to też można to w Hiszpanii robić. Jeżeli mamy ochotę na city break, no to nie wiem, czy są lepsze miasta niż Barcelona, Madryt, tego typu klimaty, czy Sevilla, o której już wspomniałem, to są historycznie niezwykle ciekawe miasta, w których na spokojnie, i to mówię jako praktyk w tym temacie, można się na tydzień zgubić, bo dokładnie tak zrobiłem na tegoroczne ferie, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc nie nudziłem się ani przez 5 minut przez ten tygodniowy pobyt i dokładnie to oferuje Hiszpania, to oferują hiszpańskie miasta, absolutna różnorodność i każdy znajdzie coś dla siebie. I żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać, to są...
8: Ja tylko, przepraszam, że ci przerwę, ale od razu mi się kojarzy, ja tylko nie polecam przed tym wyjazdem oglądać, nie wiem, czy jeszcze jest, ale na jednej z platform, czerwonej platformie streamingowej jest... taki krótki serial o katastrofie tam, więc nie polecam oglądać. Jeżeli komuś rzuciła się teraz ta La Palma i planuje wyjazd, niech nie włącza.
19: O tak, natomiast wciąż ci, co wrażliwsi, faktycznie słuchacze, może niech nie włączają, natomiast tu warto powiedzieć, że jednak wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu jest transport lotniczy. Wracając do tych kwestii turystycznych, to warto też te Wyspy Kanaryjskie odwiedzić. Zdaje się, że jeżeli chodzi o loty czarterowe, mamy w tym roku loty absolutnie na każdą z Wysp Kanaryjskich, w związku z tym będzie można absolutnie wybierać sobie spośród klimatu, na który właśnie mamy ochotę. A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Przez krótki okres to będzie krótkie kursowanie, ale będzie można z Wrocławia dolecieć, właściwie już można dolecieć, do miejscowości Baden-Baden. To jest miejscowość, która jest niezwykle urokliwa, takie trochę uzdrowisko, trochę Mekka tych wszystkich, którzy mają ochotę na jakiś trekking czy odpoczynek bardziej aktywny. To jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć w kontekście lotów z Wrocławia, bo to będzie przez krótki okres remontu jednego z europejskich lotnisk. Ale te loty do Baden-Baden warto wziąć pod rozwagę, tak samo jak loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
8: A powrót Chorwacji?
19: Zadar to w ogóle jest niesamowita historia, bo ile lotów przewoźnicy by nie zaplanowali do Zadaru, tyle lotów w szczycie sezonu będzie wypełnionych niemal do ostatniego miejsca. W przypadku Zadaru jest to niesamowite, że jeszcze do niedawna myślenie o wyjeździe do Zadaru, czy do wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać i czy to zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze, a teraz w właściwie zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się i wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite i duża przewaga też Chorwacji nad innymi kierunkami. Zadar, a on jest, zdaje się, w szczycie sezonu nawet codziennie, więc to jest też kierunek, który warto rozważyć, ale w kontekście Dalmacji, na przykład Split z Pałacem Dioklecjana, również świetne miejsce, czy Dubrownik, do którego są bezpośrednie loty z Wrocławia, więc tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, no i nic, tylko planować te wyjazdy. Myślę, że im wcześniej zaplanujemy, tym będziemy spokojniejsi bliżej tego szczytu sezonu i bliżej wyjazdu.
8: Niezależnie jakie kierunki, czy te, które polecał rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, w tym roku Was przyciągną, no to ja dodam, i to ważne, że na naszym wrocławskim lotnisku pojawiła się nowa strefa odpoczynku, z której skorzysta jakiś 300 osób. Tam są miejsca do siedzenia, do relaksu przed tymi podróżami. Tę dodatkową przestrzeń znajdziecie na półpiętrze w pobliżu gate'ów numer 1 i 2. A, no i tego nie powiedziałam, a to kolejna nowość, czyli elektryczny bus dla podróżnych korzystających z parkingu długoterminowego D. Taka nowość też się pojawiła, no i co ważne, takiego przejazdu nie trzeba wcześniej rezerwować.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: te kolejki przed pałacem to stoją na zewnątrz.
0: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie.
1: Jak ułożyć sobie trasę w noc muzeów, żeby jednak za długo w kolejkach nie stać? Jakie miejsca będzie można w ogóle odwiedzić? O tym u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zaczynamy jednak od zaproszenia do tworzenia przez Was własnych wydarzeń w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty.
8: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, Mikrogranty.
1: Drugi już w roku nabór do mikrograntów. Kto i z czym może się zgłaszać?
8: Do programu może zgłosić się każdy aktywny mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, ale też nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które chcą w naszym mieście działać, aktywizować mieszkańców, mieszkanki, swoich sąsiadów, sąsiadki. Osoby, które mają pomysł na to, jak spędzić wspólnie czas i sprawić, że będziemy trochę bliżej siebie.
1: Ale jak spędzić wspólnie czas na przykład?
8: Aktywnie, to znaczy ucząc się nowych umiejętności, poznając historię miasta, spacerując, warsztatując. Tutaj naprawdę tych rodzajów aktywności, które można zgłosić do programu, jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ważne, żeby udział osób uczestniczących był aktywny, czyli nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na wspólne aktywności, na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać, będą mogli coś od siebie dać. A z takich formalnych tutaj wymogów, to zależnie od ścieżki. Dla ścieżki dla osób fizycznych, grup nieformalnych. Może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, a także grupy nieformalne, czyli na przykład koledzy, koleżanki, sąsiedzi, również małżeństwa. Jest też ścieżka dla NGO, to są młode organizacje pozarządowe lub takie, które w danym roku księgowym nie przekroczyły wskazanego obrotu. Oraz grupy młodzieżowe dla grup od 13 do 21 lat. Te dwie pozostałe ścieżki koordynuje Fundacja Umbrella, a pierwszą z nich Wrocławski Instytut Kultury.
1: To jest dosyć oczywiste dla Wrocławian, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, że to jest ciekawa, fajna sprawa. A dlaczego warto się zgłaszać jako organizator, właśnie pomysłodawca takich wydarzeń?
8: Warto sprawdzić się w działaniu, warto spróbować swoich sił, ponieważ mikrogranty są takim programem, który jest pewną akademią projektową, czyli jeśli mamy jakiś pomysł, zapał, ale przeraża nas na przykład papierologia tak zwana lub rozpisywanie budżetu lub przygotowywanie umów, takie kwestie administracyjne, to właśnie ten projekt, ten program jest dla Państwa, żeby się trochę z tym oswoić, bo wszystkie kwestie administracyjne, prawne, załatwianie zgód, to wszystko jest właśnie po stronie organizacji, które koordynują ścieżki, czyli Wrocławski Instytut Kultury i Fundacja Umbrella. Pomaga Państwu się po prostu z tym wszystkim uporać, a Państwu zostawia możliwość działania, integrowania mieszkańców, kwestie merytoryczne, a jednocześnie mogą Państwo podglądać właśnie tę kuchnię projektową, no i czegoś się nauczyć, co później, jak widzicie,

0: maksymalnych do 10 tysięcy złotych. Podobnie w ścieżce dla NGO, a dla ścieżce młodzieżowej do 1000 zł brutto.
1: Jakie projekty mają szansę na wygraną?
0: Szansę na wygraną ma każdy projekt, który przede wszystkim, jak już wspominałam, w sposób aktywny podchodzi do mieszkańców i mieszkanek, aktywizuje ich. Ale też bardzo lubimy projekty, które pochylają się nad tożsamością danego osiedla, danego obszaru lub po prostu specyfiki osiedle, które na przykład potrzebuje jakichś zajęć. Państwo wiedzą, że nie ma, teraz będę wymyślać, na Tarnogaju zajęć z tańca, jeśli są, to przepraszam, ale mogą Państwo zaproponować, że właśnie Państwo z takim projektem chcą coś takiego zaproponować, czego po prostu Państwu i Państwa sąsiadom brakuje.
1: Zaczęliśmy od tego, że to jest drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Może wyniki tego pierwszego coś podpowiedzą tym, którzy chcą się zgłosić?
0: Tak, tutaj mogę podpowiedzieć, że w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych przede wszystkim tańczymy i to tańczymy współcześnie, ale tańczymy też folkowo. Mamy też dużo projektów proekologicznych, upcyklingowych, czyli takich, gdzie na przykład doskonalimy pewne rzeczy już używane, na przykład ubrania, już znoszone, ozdabiamy pięknie i mamy nowe, wspaniałe ciuchy. To takich projektów też jest dużo i one zawsze się cieszą popularnością. No i też proszę nie zapominać, że ten nabór, jak i poprzedni, przypada na miesiące ciepłe, więc wszystko, co dzieje się w plenerze, będzie bardzo chętnie tutaj przyjmowane do naszego programu. Zresztą tutaj dodam, że dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie infrastruktury WBO, czyli na przykład jakiejś siłowni pod chmurką.
1: To jeszcze popatrzmy w kalendarz. Do 15 maja nabór. Kiedy wyniki i kiedy realizacja? I czy realizacja tych projektów z pierwszego naboru właśnie się dzieje? Można brać w nich udział? Jak to się w ogóle układa wszystko razem?
0: Kalendarz mikrograntów. 1 maja wystartował nabór. Otworzył się system, który zamknie się dokładnie o 23:59 15 maja. Następnie komisja będzie wnioski oceniać i do 10 czerwca, to jest środa, podamy Państwu wyniki. I później czas na realizację. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 24 czerwca do 15 września, w ścieżce dla NGO od 1 lipca do 30 września i w ścieżce młodzieżowej podobnie od 1 lipca do 30 września. I rzeczywiście, kiedy już będziemy zaczynać projekt z drugiego naboru, jeszcze będzie taki moment, no krótki co prawda, gdzie te projekty z naboru pierwszego będą się dziać, bo one mogą się dziać do 30 czerwca, więc ten ostatni tydzień, taki niecały czerwca, to jest ten moment, kiedy jeszcze coś się może zazębić. Natomiast przede wszystkim tutaj drugi nabór to jest lato, wakacje, także proszę też zobaczyć, co się będzie działo w mieście.
1: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Mikrograntów, a ponieważ zbliża się Noc Muzeów, która już w sobotę, 16 maja, sprawdzimy, co się wtedy będzie we Wrocławiu działo.
2: 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, w których będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Oprócz takich standardowych obiektów będą także liczne wydarzenia. Nocy Muzeów towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji, jak zawsze również specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli ośrodków Ośrodka Pamięci i Przyszłości. Tego

0: zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach, które dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny. Ja uwielbiam tę sferę Muzeum Architektury. To jest jedno także z tych miejsc, które miało rekordową frekwencję w ubiegłym roku. Zresztą wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące.
1: Sprawdźmy więc, na co zaprasza jedno z popularniejszych muzeów, czyli Muzeum Miejskie Wrocławia.
2: Muzeum jest przygotowane. Aleksandra Mańczyńska, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Muzeum Miejskiego Wrocławia. Mamy bardzo duże doświadczenie w ogóle, bo od samego początku tylko istnienia Nocy Muzealnej my bierzemy w tym udział. Dlatego mamy też duże doświadczenie w tej sprawie i staramy się wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby pomimo, że jest tak dużo osób, którzy chcą zwiedzać to muzeum, żeby nie było to też takie uciążliwe, prawda? W związku z tym nie otwieramy całego muzeum. Tutaj będzie otwarte tylko w pałacu, będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla dzieci na przykład, które też chętnie przychodzą i też się dziwię, co one o tej porze robią i nie śpią, ale przychodzą, dlatego też nasz dział pedagogiczny przygotowuje w każdym oddziale, bo nasze muzeum przygotowuje noc muzealną i tutaj w pałacu, i w arsenale, i w Muzeum Teatru tutaj za plecami, i w ratuszu. No i tam w każdych tych miejscach można po prostu przyjść, zobaczyć ekspozycje, które są, ale dlatego tak liczymy na to, że przychodzą ludzie i tak się przeciskają, nie widzą tego dobrze, w związku z tym mamy zawsze nadzieję, że przyjdą, że jeszcze przyjdą raz, żeby sobie dopatrzeć swobodnie, zwłaszcza, że czwartki mamy muzeum bezpłatnie, nasze oddziały, także można przyjść i nawet jak ktoś nie ma po prostu pieniędzy na bilet, poza tym jeszcze też mamy oczywiście różne zniżki dla studentów, uwzględniamy karty nasz Wrocław, inne takie, także no i poza tym też bilety, umówmy się, nie są takie drogie i każdy może z tą sztuką troszeczkę sobie tutaj pobyć, posiedzieć proszę w naszym ogrodzie, pójść do kawiarni, którą tutaj mamy, zjeść sobie serniczek, napić się kawy, tak się zmęczy już każdy tym chodzeniem. Także staramy się, żeby każdemu było miło i żeby tak miło wspominał pobyt w naszym muzeum.
1: Mhm. Czyli w Pałacu Królewskim wystawa stała, a w pozostałych co będzie można zobaczyć?
2: W pozostałych też będą wystawy stałe do obejrzenia. Tu w Muzeum Teatru właściwie będą czynne pokoje Tomaszewskiego, gabinet profesora Deglera. Na dole jest atelier Arczyńskiego, także to będzie czynne. Natomiast w Arsenale mamy wystawę też stałą archeologiczną.
1: Mówiła pani dyrektor o tej masie ludzi, która przychodzi. Państwo generalnie jako muzeum są jedną z tych instytucji, która przyciąga najwięcej zwiedzających chyba w noc muzeów. Te kolejki na przykład przed pałacem to stoją na zewnątrz.
2: Przed ratuszą też stoją, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie i po prostu my musimy też tak zrobić, że nie możemy wszystkich, którzy przyszli, wpuścić, bo po prostu panie wszystkie są, mają telefony na salach i na przykład dzwonią i mówią, żeby zwolnić trochę, prawda? Żeby ci, którzy, no bo to nie każdy idzie równym tempem, no to wiadomo jest, że trzeba, żeby nie wszystkie osoby były jednocześnie, bo to też to nie ma sensu, nie? Jeżeli w ogóle nikt nic nie zobaczy.
1: Nazwa Noc Muzeów, ale to nie tylko noc. Wydarzenia zaczynają się wcześniej.
0: Tak, Noc Muzeów, oczywiście to dosyć symboliczna nazwa. Pierwsze wydarzenia już w okolicy południa, to są te wydarzenia warsztatowe, przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
1: Noc muzeów we Wrocławiu i oczywiście w innych miastach w sobotę 16 maja.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
8: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
7: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
8: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
7: Ja przepraszam, przerwa. Jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce.
8: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
7: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
8: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
7: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
8: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
7: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być? Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
8: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
7: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
8: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
7: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
8: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwo to będą minimum 3 osoby.
7: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
8: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
7: Mhm. A ten harmonogram, jeżeli chodzi, wracając już do naszego Wrocławia, jak wygląda ten harmonogram we Wrocławiu?
8: We Wrocławiu spotkamy się 14 maja w klubokawiarni Recepcja przy Ruskiej 46. To jest przestrzeń należąca do Wrocławskiego Instytutu Kultury, który również jest naszym partnerem w programie.
7: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować całkiem pewnie może wymagające projekty?
8: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby, grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu, w ostatnim roku, napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz kieruję instytucją, która została operatorem programu.
7: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
8: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i rolę parasolową w stosunku do tych małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
7: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
8: No, bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
7: A wiemy jakie? Możemy teraz zdradzić?
8: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
7: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
8: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
7: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
8: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
7: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
8: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
7: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
8: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych najbliższe już 14 maja na Staruskiej 46, kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
7: Wracając jednak do Wrocławia, to jeśli chcielibyście dowiedzieć się dokładniej, jak może wyglądać to wasze uczestnictwo w tym programie Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, czyli miejsca, które jest obecnie operatorem tego wspomnianego projektu, to 14 maja ruszy spotkanie informacyjne w Klubo Kawiarni Recepcja. No, ja osobiście jestem ciekawa, co to będą za te młodzieżowe inicjatywy, no i być może za niedługo znów będziemy mówili o tym temacie i będziemy wtedy znali te pomysły i więcej szczegółów.
3: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Czy przedsiębiorcy z Wrocławia i Dolnego Śląska wykorzystują albo planują wykorzystywać drony i w jakich branżach? Co z powstałą prawie rok temu Wrocławską Doliną Dronów? Tak, o dronach będziemy mówić i na te pytania spróbujemy odpowiedzieć przy okazji tego, że od września 4 wrocławskie szkoły ponadpodstawowe otwierają klasy dronowe.
16: Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław, dyrektor. To będzie innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy. Oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów. Celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem.
17: Witam, Robert Mangold, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Lotniczych Zakładach Naukowych. Te zajęcia będą się przede wszystkim odbywały z praktyki, czyli będą to loty. Uczniowie będą przygotowani także do zdania egzaminu, który będzie polegał na tym, żeby zdobędą uprawnienia do możliwości kierowania lotami. Część teoretycznie będą to zajęcia związane z meteorologią, z prawem lotniczym, natomiast część praktyczna przede wszystkim no i bezpieczeństwo, higiena pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem uczniów do pilotowania dronami. Przewidzieliśmy również w tej innowacji pedagogicznej część związana z reperowaniem dronów, przygotowaniem ich do dalszego użytku i takie kwestie związane również z takimi mechatronicznymi, elektronicznymi rzeczami, więc także będą poruszane również te kwestie w tej innowacji.
18: Taki dron składa się z wielu części elektronicznych. Stefan Hałat, nauczyciel zespołu szkół nr 1 we Wrocławiu. Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda, żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem. To nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować. Miasto wyposażyło przyszłe placówki w zestawy dronowe. Są to takie plecaki, w których mamy podstawowe wysokowymiarowe podzespoły, takie jak dron, okulary, dzięki którym możemy widzieć to, jak widzi dron przez kamerę. Dodatkowo posiadamy również zestawy naprawcze do tych plecaków. Dzięki temu będziemy mogli wymieniać podzespoły, które wchodzą w skład tych dronów.
16: Ze względu na to, że nasi pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku rozwijającego się i myślę, że to jest ważne, żeby te systemy bezzałogowe mogły funkcjonować, to potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu, który będzie kończył się uzyskaniem uprawnień pilota dronów. Jest to egzamin na chwilę obecną rekomendowany i który się zdaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Czyli my mamy ten wkład merytoryczny, praktyczny, dajemy zielone światło, natomiast jak uczniowie wykorzystają to, co my im chcemy zaproponować, to już jest w ich podejściu, w ich zaangażowaniu, w ich zainteresowaniu.
1: Kto się sprawdzi w takich dronowych specjalizacjach? Jakie cechy charakteru, umiejętności trzeba mieć, żeby być dobrym?
17: Przede wszystkim jest to spokój, prawda, zrównoważona osoba. No i przede wszystkim cierpliwa. Związane jest to przede wszystkim z bezpieczeństwem i takim dobrą pracą, prawda, związaną ze skupieniem. Czyli przede wszystkim osoby, które są otwarte na nowe innowacje techniczne. No i przede wszystkim spokój, ponieważ jak wiemy, pilotowanie dronów wiąże się również z zmiennymi warunkami atmosferycznymi, z różnego rodzaju takimi sytuacjami skrajnymi, więc tutaj przede wszystkim patrzymy na te również cechy uczniów.
1: Czyli można to porównać tak jak piloci samolotów tych tradycyjnych?
17: Tym bardziej, że to są te same organy, te same instytucje, które również nadają te uprawnienia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
1: Czy wrocławscy i dolnośląscy przedsiębiorcy już potrzebują specjalistów od dronów?
10: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach. Widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda? I jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
1: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
10: Wszystkie branże też związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe, ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
1: No właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy we Wrocławiu na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
10: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone, dlatego ta nasza inicjatywa z ubiegłego roku, tak jak powiedziałem, no ja jestem bardzo usatysfakcjonowany, że to jest kontynuacja. My w naszej strategii, dzisiaj to mówiliśmy o tym wycinku strategii, bo tak naprawdę to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych i w naszej strategii i w tym liście intencyjnym podpisanym w ubiegłym roku, łącznie wspólnie z Politechniką Wrocławską, Akademią Wojsk Lądowych, Portem Łukasiewicza, no to chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, i informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak według swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
1: W czerwcu ubiegłego roku powstała Wrocławska Dolina Dronów. Projekt łączący urzędników, biznesmenów, naukowców i wojsko. Gdzie jest z nim Wrocław prawie rok później?
11: Bardzo ważne jest, że całe przedsięwzięcie funkcjonuje w ramach Bezpiecznego Wrocławia. Ewa Wolak, przewodnicząca Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. I w ramach Bezpiecznego Wrocławia, na przykład, to jest jeden z przykładów, tak? Otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadań związanych z ustawą OC i OL, obrona cywilna i ochrona ludności, gdzie również inwestujemy środki finansowe w zakup dronów, tak? Bardzo ważne jest, aby też ci młodzi ludzie, wszyscy ci, którzy chcą się dzisiaj nauczyć obsługi dronów, żeby mieli gdzie się nauczyć tej obsługi dronów i ważne, żeby też zdobyli certyfikaty. Dzisiaj to jest tylko Urząd Lotnictwa, a to na to potrzebne też są środki, aby opłacić tą certyfikację. Ale wiemy też, że na przykład MPWiK posługuje się dzisiaj właśnie za pomocą dronów, monitorowaniem terenów wodonośnych. Wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem wodnym, bezpieczeństwem w zakresie też poszukiwania ludzi, monitorowania kolei. To jest wszystko to, co po prostu jest w ramach dronowych przedsięwzięć, ale ważne właśnie ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa dzisiaj. Jesteśmy w szkole, więc jeszcze raz podkreślę, że nie można realizować żadnych przedsięwzięć, jeśli nie mamy kadry. I na tym nam bardzo zależało, kiedy rozmawialiśmy o powstaniu i przedsięwzięciach związanych z dronami, kiedy tworzona była ten projekt Wrocławska Dolina Dronów. O to zresztą zabiegali też przedsiębiorcy, bo mamy firmy, tak, ale firmy, nawet jest firma wrocławska, która te drony buduje, tak, ale potrzebuje kadry, a dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie. Ja powiem jeszcze dwa rzeczy, bo też złożyliśmy wniosek razem z panem Mariuszem Gaskiem i z panem Mariuszem Żebrowskim do Urzędu Miasta, aby we Wrocławiu odbyły się zawody dronowe, to międzynarodowe zawody. Może one będą tylko lokalne, ale to zobaczymy, związane z właśnie uczestnictwem młodych ludzi, czy to będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i być może studenci. Może zrobimy to w projekcie, powiedzmy sobie, też poza wrocławskim, żeby wzmacniać zainteresowanie dronami i taką chęć do po prostu też obsługi tych dronów. Bo dzisiaj bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to związane jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale też jest to przyszłość po prostu. Znaczy przyszłość już właściwie jest teraźniejszością, ale ważne jest to.
1: Dodam jeszcze, że nie tylko uczniowie klas dronowych będą mieli dostęp do tych statków bezzałogowych w szkole. Miasto już wyposażyło w zestawy dronowe 9 wrocławskich szkół. Do tej pory szkolenia z ich obsługi przeszło mniej więcej 300 uczniów i nauczycieli.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Siemka, tutaj Julka Drobiszewska. Nie wiem, czy macie plany na weekend od 15 maja, ale właśnie wtedy warto wybrać się do Długołęki. Po raz kolejny ruszą tam Dni Gminy, no ale wbrew temu, co może sobie teraz pomyśleliście, nie będą to klasyczne dożynki, a 3 dni porządnego imprezowania. W planach koncerty, tańce, warsztaty, będzie co robić. Zresztą posłuchajcie.
20: Cześć, witam Was. Nazywam się Kuba Makis-Michalski. Jestem organizatorem wydarzenia Dni Gminy Długołęka Rytmy Integracji.
7: Widzieliśmy się jakiś czas temu, to troszeczkę miesięcy minęło i rozmawialiśmy o tamtej edycji, więc mogę powiedzieć, że dzisiaj o drugiej w naszym wydaniu, no i rozumiem, że ta pierwsza się mocno przyjęła. Ja w sumie chyba byłam na miejscu, więc widziałam, że sporo osób było.
20: Tak, jak najbardziej się przyjęła. Fajnie, że jakby zrobiliśmy sobie tą flagową nazwę Rytmy Integracji. Także jedziemy z tym dalej, powtarzamy to. Jakby nie zwalniamy tempa, będzie tylko grubiej.
7: To jak grubo będzie? Bo może zacznijmy od tego, kto zagra, bo te koncerty to coś, co przyciąga.
20: To prawda, ludzie tak naprawdę oczekują naprawdę wysokiego poziomu koncertów. Teraz z 2 dni przeżyliśmy na 3 dni, także bawimy się od 15 do 17 maja.
7: Cały festiwal.
20: Dokładnie, można tak to nazwać. To co, może powiemy trochę o harmonogramie, o naszych głównych gwiazdach, także w piątek 15 na scenie pojawi się Makis, czyli ja, o 19.30 gram.
7: A to może poczekaj, zacznijmy właśnie od tego, skoro już tu jesteś, no to osobiście to warto wspomnieć. Co w twoim wydaniu?
20: W moim wydaniu będę rapował tutaj z przyjacielem nasze autorskie utwory. Poprzedzi to Festiwal Kolorów, także będzie tego dnia bardzo kolorowo. kolorowo. Zapraszamy pod scenę, bo będzie grał DJ. Można takie proszki nabyć, zakupić sobie. Też takie proszki będziemy rozdawać. Będą jakieś małe konkursy ze sceny, także będzie naprawdę muzycznie, tanecznie i kolorowo. No zaraz tam po mnie po 19.30 wejdzie Imi, też znakomita wokalistka, która generalnie współpracuje ze Smolastym. No i właśnie też odkryją od razu karty, bo zaraz po Imi zagra też Alien i Mighties. Też można, myślę, że takich dwóch raperów, których znani są przede wszystkim z utworu takiego dosyć viralowego VIP. No i na koniec, no tak jak mówię, odkryją karty, zagra Smolasty.
7: Czyli rozumiem, że ten piątek będzie taki bardziej młodzieżowy, bo rap to wiadomo, chociaż no nie będę generalizować, ale myślę, że szczególnie tych młodych dorosłych przyciągnie.
20: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że stosunkowo późno zaczynamy tą imprezę, bo startujemy o godzinie 17, no ale to wiadomo, jak to w piątek. Ludzie też często 16, 17 kończą pracę, także zaczynamy w ten sposób, ale tak, chcemy, żeby było właśnie stosunkowo tanecznie, popowo, hip-hopowo, też dla młodzieży, no bo w sobotę, jak możemy już przejść do soboty, trochę zmieniamy klimat, będą trochę cięższe jakby brzmienia, ponieważ zaczynamy już o godzinie 14 na głównej scenie od koncertu zespołu Apokalipsa. To jest taki właśnie też metalowo-rockowy zespół. Zaraz po tym zagra Łydka Grubasa, także jest ciekawie. Później zagra wieczorem Gabriel Fleszar. No i na koniec gwiazda wieczoru, myślę, że każdemu doskonale znana, pani Agnieszka Chylińska.
7: Zdecydowanie. I tutaj już wiem po rodzinie, że nie tylko tych młodych przyciągnie, ale też te rodziny. Też wiadomo, sobota, więcej czasu, jest weekend. Rodziny starsze, a właściwie wszystkich. To jeszcze niedziela.
20: Jeszcze niedziela. No niedziela też mamy niesamowitych headlinerów. Zaczynamy na pewno od Wiktora Dyduły. Następnie pojawi się też legendarny zespół Wilki. Niedzielę zamyka Margaret.
7: No to już wiemy, że będzie grubo. Faktycznie festiwal z tego wyszedł, taki muzyczny. No ale to nie tylko muzyka, ale też będzie sporo się działo. To teraz wróćmy może do tej soboty. Co tam będzie? Sporo w ogóle ogólnie chyba będzie tańca, a jak już wiemy, a przynajmniej ja wiem, ty tańczysz i masz z tym dużo wspólnego, dlatego pewnie też ten taniec się pojawi.
20: Tak, właśnie dlatego jak tam pomknęliśmy tutaj o headlinerach, to chcemy też powiedzieć, że stawiamy drugą scenę, tak jak robiliśmy na pierwszej edycji Rytmów Integracji. Oczywiście ta scena nazywa się Scena Dance i tego dnia w sobotę na scenie pojawią się występy naszej szkoły, z którą współpracujemy, z Artią. Będą to występy naszych prowadzących. Będą też pokazy tańca na szarfie ze Szkoły Akrobatyki Powietrznej i generalnie każdy może wziąć udział, bo będą poprowadzone również tego dnia warsztaty z hip-hopu oraz z modern jazzu.
7: A to będzie jakoś wiekowo się rozdzielało? Myślę o tym na przykład o akrobatyce, bo wiem, pracowałam w takim miejscu, tam głównie dzieciaki, ale może tych dorosłych zainteresuje.
20: Jakby robimy to wszystko dla każdego wieku, także zapraszamy. Każdy, kto chce spróbować swoich umiejętności, może nauczyć się jakiegoś krótkiej choreografii, no to może się z nami dobrze bawić i nie ma żadnych podziałów.
7: A sportowo?
20: Sportowo w sobotę zaczynamy od turnieju siatkówki plażowej, także też zapraszamy do kibicowania. Będzie też strefa Ninja Spot. To jest taka, w sumie też nawiązaliśmy ciekawą współpracę, gdzie będzie można jakby spróbować swoich sił na przeszkodach, rurkach, także trochę się będzie pod tym względem działo. Będzie oczywiście też dużo rzeczy dla dzieci, bo będą też warsztaty, będą specjalne strefy, będzie strefa pojazdowa, gdzie będą elektryczne autka jeździły, ale też nie chcę zapomnieć i powiedzieć o tym, że tego dnia będzie strefa zdrowia. Zapraszamy od 10 do 14, aby kobiety mogą się zbadać w cytobusie. Również będą szkolenia z pierwszej pomocy, będzie strefa NFZ, strefa Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową, gdzie będą przeprowadzone wszelakie warsztaty profilaktyczne. Także jakby każdy znajdzie coś dla siebie, a zarazem może też się czegoś nauczy.
7: To ja zahaczę o to zdrowie. Czy to jest coś, co faktycznie przyciąga? Bo wydaje mi się, że no wiadomo, jeżeli takie akcje dzieją się chociażby w centrum jakimś handlowym, to jest tak, że jesteśmy na zakupach i jest większa motywacja, żeby zrobić to tu, teraz, bo jesteśmy, a inaczej jak mamy zadzwonić, inaczej jak musimy umówić termin, to wydaje mi się, że będzie coś, co będzie też przyciągało.
20: Myślę, że tak, tym bardziej wszystko jest bezpłatne. Myślę, że warto mieć świadomość i jakby cały czas doszkalać się w pewnych kwestiach. Naprawdę te strefy są prowadzone przez ludzi, którzy podchodzą do tego z pasją i sercem, także naprawdę zapraszamy, bo jest okazja, można za darmo i zrobić badania i czegoś się nauczyć. Nigdy nie wiadomo, co jakby przyjdzie w życiu i jest czas, więc można skorzystać z tego, tak?
2: Warto chyba też wspomnieć, że jeżeli się nie mylę, to chociażby w tym cytobusie od razu, jeżeli, może nie w cytobusie, ale przy okazji takich badań, jeżeli na przykład jakaś, wiadomo, no nie tutaj kolokwialnie mówiąc, grubsza sprawa, no od razu nie wyjdzie, ale jeżeli coś zaniepokoi te osoby, które badają, to chyba, jeżeli się nie mylę, są kierowane dalej.
20: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o badania w cytobusie, będzie można jeździć tam później, odebrać sobie, także zapraszamy, badajmy się, dbajmy o swoje zdrowie i bądźmy świadomi.
2: Fakt, warto się badać. No i będziecie mogli to zrobić już od 15 maja, bo właśnie wtedy ruszają Dni Gminy Długołęka, Rytmy Integracji. A co jeszcze zaplanowano na tych kulturaliach? Wracamy do jednego z organizatorów, Kuby Michalskiego.
21: Nie wiem, czy wspomniałeś, to może już mniej temat zdrowotny, chociaż troszeczkę też zumba będzie, bo nie pamiętam, czy padło.
20: Tak, zumba będzie, aczkolwiek zumba będzie też na scenie dance, tylko że w niedzielę. Jeśli chodzi o niedzielę, przygotowaliśmy też oczywiście jakby działania na drugiej scenie dance i zaczynamy generalnie dzień od 14 jogą na trawie. Także każdy, kto chce się trochę wychillować, wyciszyć, serdecznie zapraszamy. Potem właśnie przyspieszamy zumbą. Następnie będą występy też ze szkoły Arti, która z nami współpracuje z akrobatyki. Będzie też Akademia Tańca Musicalu. Będą występy koła tanecznego pani Izy Markiewicz-Stefanowskiej ze szkoły w Długołęce. I na koniec, może nie tanecznie, ale zakończymy działania sceny dance przed Wiktorem The Duo krótkim koncertem Łucji Skibniewskiej.
2: A kto to jest? Bardziej myślę o tym, że słuchacze pewnie nie kojarzą, a chciałabym, żeby mniej więcej ten gatunek muzyczny padł.
20: Łucja Skibniewska generalnie jest osobą, która grywa sobie tutaj na scenie we Wrocławiu. Nieraz też miała okazję wystąpić Vertigo. Także lubi klimaty soulowe, R&B. Także zapraszamy, bo będzie miała solowy występ z gitarą. Łucja bardzo pięknie śpiewa i mam nadzieję, że przybędziecie i będziecie wspierać Łucję przed koncertem Wiktora The Duo.
2: No to jeszcze warto, żeby słuchacze uświadomili sobie, czy na te warsztaty jakoś trzeba się zapisywać, czy jest jakaś określona liczba osób, która może wziąć udział.
20: Generalnie, jeśli chodzi o warsztaty taneczne, to myślę, że nie będzie jakichś ograniczeń. Tak naprawdę niech kto chętny, niech podejdzie. Myślę, że miejsca będzie dużo, aby spróbować swoich możliwości. Jeśli chodzi o warsztaty stricte plastyczne, na pewno będzie jakieś ograniczenia, aczkolwiek tak, zaplanowaliśmy wszelakie warsztaty i też strefy i strefy partnerów, które też będą prowadzić wszelakie warsztaty, że każdy coś dla siebie znajdzie i na pewno nie będzie się nudzić i na pewno długo czekać.
2: Ruszają też, albo ruszyły właściwie, juwenalia. Czy myślicie, że przyciągniecie też właśnie tych młodych, dorosłych studentów? Tutaj padło kilka takich aktywności, które mogą do nich docierać.
20: Myślę, że tak. No tak naprawdę jakby z imprezy na imprezę działamy coraz szerzej. No wiadomo, jeśli chodzi o artystów, no to też jakby trzymamy wysoki poziom i uważam, że nie chcę oczywiście się porównywać z juwenaliami, nie chcemy, aczkolwiek nie schodzimy z poziomu, wręcz dodajemy kolejnych rzeczy, chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo jakby też na przykład mówiąc o strefie na przykład gastronomicznej, która będzie zdecydowanie większa niż na ostatnich rytmach integracji i strefa wystawców będzie coraz większa i będą zabawki do kupienia i po prostu będzie tyle rzeczy, że ja teraz jakbym miał sobie właśnie pomyśleć o tym, no to jeszcze myślę, że moglibyśmy tutaj godzinę gadać, tak?
2: To skoro mówimy o tej imprezie, to warto wspomnieć, że dużym plusem jest to, gdzie się dzieje. Oczywiście w zależności od pogody, ale jest to miejsce, do którego można dotrzeć w taki, że tak powiem, piękny sposób, to znaczy z pięknym otoczeniem i też samo miejsce jest duże i daje duże możliwości.
20: Tak jest. Jest to Park Szczodre, zrewitalizowany park. Jest to miejsce piękne, historyczne, naprawdę polecam do zapoznania się z historią tego miejsca i jakby z racji, że też to miejsce jest duże, to staramy się na maksa wykorzystać jego potencjał, tak? To jeszcze może napomknę na temat tego, jak dojechać. Oczywiście...
2: Właśnie, to tych było kolejne pytanie.
20: Tak, właśnie dokładnie tych zmotoryzowanych, no to zachęcam do tego, aby oczywiście oczywiście nie przejeżdżali autami, ponieważ tego dnia niestety park zamykamy. Będą specjalne parkingi w kilkunastu miejscach, gdzie będzie można zostawić auto. Tam można zostawić swoje auto i stamtąd będą jeździły busy, które będą zabierały do parku. To jest jedna z możliwości. Jeśli chodzi o koniec imprezy, też zapraszamy do tego, żeby albo właśnie pojawić się na nogach, czy przyjechać taksówką. Z parku też będą odjeżdżały taksówki, bo organizujemy to w ten sposób, że chcemy bardzo dużą ilość taksówek zorganizować i też z przystanków przy parku Szczodrym będą odjeżdżały po prostu wielkie ilości busów, które będą jechały w stronę miasta i wyrzucały ludzi, czy to na Psim Polu, czy na Kromera, żeby dalej mogli po prostu wracać w swoje miejsca.
21: Mhm. Czyli tych nie tylko, jak wspomniałeś, z Psiego Pola, bo to blisko Długołęki, ale tych z całego Wrocławia oczywiście zapraszamy, bo tak jak mówisz, ta komunikacja będzie sprawna, po prostu.
20: Tak. No, dlatego tak to staramy się usprawnić, żeby gdzieś tam po największych koncertach te busy zabrały jak największą ilość osób i żeby wszyscy po prostu bezpiecznie wrócili do domu. Też oczywiście zachęcamy do tego, ponieważ bardzo jakby koło Parku Szczodre, gdzie się wchodzi do Parku Szczodre, też jakby 10 minut, czy tam 12 minut można powiedzieć, na nogach jest dworzec PKP, tak? Także też można przyjechać pociągiem.
21: To na podsumowanie, bo myślę, że słuchaczy już zachęciliśmy, a tak z perspektywy organizacji, bo jak wspomniałeś, nie 2, a 3 dni. Czy te 3 dni są trudniejsze do realizacji, czy wręcz przeciwnie?
20: Są na pewno, bo no wiadomo, jeden dzień mniej, no to no teoretycznie, no praktycznie mniej roboty, aczkolwiek...
21: Trzeba skondensować.
20: Tak jak mówię, ale rozwijamy się i po prostu względem poprzedniej imprezy jest jakby coraz więcej atrakcji, więcej się dzieje, więcej stref jest, także parking będzie po prostu, Park Szczodre będzie zepchany na maksa. Tym bardziej, tak jak mówię, strefa gastronomiczna będzie wielka. Oczywiście zapomniałem napomknąć, że będzie też Luna Park, tak?
21: To bez tego by się.
20: No, a nie tylko dla dzieci, ponieważ będą tam też tak ekstremalne niektóre atrakcje, że myślę, że każdy, kto lubi adrenalinę, też może spróbować swoich sił i dobrze się bawić, nawet będąc dorosłym.
21: Jeśli więc ostatnio brakuje wam adrenaliny albo zwyczajnie dobrej zabawy, no to od 15 maja możecie tej pierwszej i drugiej zaznać na kulturaliach w Długołęce. Jak mówił jeden z organizatorów, Kuba Michalski, którego też zresztą, jak już wiecie, usłyszycie na scenie w tym rapowym wydaniu, Park Szczodre, gdzie odbędzie się ten event, daje duże możliwości, no więc jedynie trzymamy kciuki za ładną, tak się mówi, pogodę.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
23: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
24: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
23: Mm-hmm.
24: Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
23: No szczególnie jak
21: wspomniałaś w radiu.
24: Tak, tak.
21: Na... W którym jesteśmy oczywiście,
24: tak, ale...
21: ale
24: bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, Playki.
21: Okej, okay, to też.
24: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
21: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
24: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
21: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
24: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
21: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROF-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
24: Dokładnie.
21: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
24: Będzie jego wystąpienie, czyli
21: no
24: się zgadza.
21: Tak. No zgadza
24: tak.
21: Się.
24: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistom, ale no już nie tak lokalnie działa.
21: Tak jak powiedziałam,

0: godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Patuszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
1: tą
0: chłopak z pozytywką,
1: tak, to szczególnie myślę, że
0: grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lor. Mm-hmm. Więc
1: ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, mm-hmm, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
0: Właśnie też mi się wydaje, że
1: mam, świta mi coś w głowie.
0: Połączenie światów.
1: Tak,
0: muzycznych.
1: Ale te nazwiska, które, pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
0: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie
1: czasami,
0: innych możemy
1: tak,
0: się trochę nauczyć.
1: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
0: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę, tak powiem, spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
1: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
0: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? I no i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
1: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
0: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
1: Nie, to nie jest złe.
0: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat

0: odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie o takim, bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcić robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
1: Dokładnie.
0: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
1: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
0: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
1: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
0: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
1: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznać. Znali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym Wrofie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na Wrofie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
0: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie wrofowym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
1: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, tak, ale tak. Już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada
0: nie
1: się jedno na drugie.
0: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci się coś w głowie i jest kiepsko, ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej, no jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu, więc to jest super okazja, no bo to będą, że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia, więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
2: Przeplatały.
0: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
1: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki Wrof Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na Wrofie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o Wrofie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
2: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Przypomnę wam, że we wrocławskim zoo trwa remont terrarium. Ale uwaga, władze ogrodu pochwaliły się już pierwszym efektem. Co to jest? W lewej klatce schodowej pojawił się nowy mural, którego powstanie, tak jak sobie przypominam, zapowiadałam, jak pierwszy raz w ogóle wspominałam o tym remoncie. Słuchajcie, na ścianie zamieszkał kameleon Lamparci. Nie wiem, czy to coś wam mówi, ale muszę powiedzieć, że mural, sam mural jest kolorowy, no i rzeczywiście zdobi budynek, a co w sumie zmieni się w terrarium, przypomnijmy sobie.
3: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
6: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
3: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi. No ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę w zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje Dnia Strop zadbać.
6: Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
3: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej, odświeżone będzie będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
6: Mm-hmm. To jeszcze jedna taka mała rzecz, oczywiście bez wchodzenia w grubszą historię, ale chyba tak też dla uświadomienia, bo ten remont jest ważny, gdyż budynek no jednak jest stary już.
3: Budynek jest naprawdę wiekowy, ma sto kilkadziesiąt lat, więc jest to już spory kawałek i no nie oszukamy natury po prostu zużycia pewnych elementów, dlatego że są takie normy wytrzymałości materiałów i no nie oszukamy rzeczywistości. Po prostu czasami trzeba wykonać przegląd instalacji, ich wymianę i to nie jest ani nic nadzwyczajnego, ani nic niespodziewanego, ani nic, co nas jakby zaskoczyło. Wynikało po prostu z takich planowanych prac, które już na szczęście rozpoczęliśmy i cieszymy się, że będziemy ten etap prowadzić stopniowo. Oczywiście te utrudnienia są tylko chwilowe, bo docelowo będzie naprawdę pięknie i będzie to terrarium służyło przez kolejne tyle lat. Mamy nadzieję bez takich większych zmian konstrukcyjnych i to wzmocnienie jest też ze względu na to, że no oczywiście są tam teraria, jest tam także do zrobienia winda, więc kompleksowo potraktowaliśmy tą całą sprawę i właściwie od piwnicy do tego strapu między parterem a pierwszym piętrem wykonujemy wszystko kompleksowo. No dlatego, że w dłuższej perspektywie jest to po prostu lepiej zrobić od podstaw do końca dobrze i już będą wtedy te prace konstrukcyjne w tej części zakończone. Odnawiamy także taki daszek nad na zewnątrz, właśnie między parterem a pierwszym piętrem. Więc można powiedzieć, że całość tych prac konstrukcyjnych w tej części, w tej skrzydle jest taka kompleksowa i tutaj potraktowana, także będziemy tam mieli to najważniejsze, czyli ten jakby szkielet konstrukcji wzmocniony, to będzie gotowe.
1: Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej. O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek, a teraz my opowiemy sobie, a raczej przyjrzymy się równie egzotycznym klimatom, czyli dla tych, co nie słyszeli, mam dla Was relację z warsztatu w Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej z, uwaga, ikebany, czyli japońskiej sztuki układania kwiatów.
7: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
6: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
7: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
6: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
7: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
1: Czyli
7: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie i może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim.
8: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
9: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą wysokość, tą wysokość tego najwyższego punktu, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. To tutaj zrobimy sobie taką jakby zarys okręgu i tu muszą się kończyć te elementy niebo, ten Shin Soehike.
10: Dobra. Tak? I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość to Hike?
9: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
10: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
7: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
10: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
7: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Mhm. Czyli tu musi być element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym.
10: Tak,
7: nie
10: wiszącym.
7: No to właśnie.
11: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
11: Obrazy i okay. Po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
10: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczna. Rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
10: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjnym sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
6: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
10: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję. Całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
10: Tworzyłam teraz w stylu Rika. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
1: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca.
2: Reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
19: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. 2 300 000 złotych to budżet do zdobycia dla twórców filmów w dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym. To już 20, a więc jubileuszowa edycja konkursu. Porozmawiamy o tym, na jakich zasadach ten konkurs działa, jakie filmy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, między innymi dzięki niemu, możemy oglądać w kinach czy na platformach streamingowych.
22: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc. Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Od zeszłego roku profesjonalizujemy się i ten wniosek jest elektroniczny. Jest też spójny z kilkoma innymi regionalnymi funduszami filmowymi w Polsce, ponieważ Dolnośląski i Wrocławski Fundusz należy do rodziny regionalnych funduszy filmowych, które już od około 18 lat w Polsce funkcjonują. To jest też takie ułatwienie dla producentów po to, aby ubiegając się o wnioski, mieli ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
21: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
22: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. Jest w fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też ekspertów eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku.
0: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
15: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
0: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych, w tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
15: Mhm. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
0: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
15: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
0: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
15: Mhm. Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
0: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda, roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
15: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
0: No taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
22: Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PISF-u też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty. wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów, dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione, i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki spisu, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów. I potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
15: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
22: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać i liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
15: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9.
22: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo też sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
15: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
22: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie. A on powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuję więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
15: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
22: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowe, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy.
15: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, kiedy zostaną wybrani zwycięzcy Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego.
4: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
23: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego. No myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
25: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
24: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania.
25: No siemka, z tej strony Julka Drobiszewska i na dziś zaplanowałam dla Was ultra muzyczny program. Dlaczego tak bardzo muzyczny? Po pierwsze dlatego, że będziemy zdradzać line-up, czyli przedstawiać artystów. A po drugie, no bo będą to artyści, którzy, uwaga, wystąpią na muzycznym festiwalu WROW Showcase. Zespoły i osoby z Dolnego Śląska. A co to za muzyczne perełki? Posłuchajcie.
26: Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. No i właśnie, mamy już pierwsze ogłoszenia, to może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało w tym roku za kilka miesięcy?
24: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca. Ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
25: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo
24: jakiś tak, znajomy jest
25: albo
24: w
25: jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
24: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
25: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam to były Czechy?
24: Tak. Ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
25: Okay.
24: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
25: Okay.
24: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
25: Więc Dolny Śląsk.
24: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe Word. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
25: Wiadomo, bo teraz te... Tak.
26: mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
24: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixie, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
26: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROF-ie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
24: Intensywna, powiedziałabym.
26: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... Kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
24: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym, w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
26: Mieszanka.
24: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer-songwriterka.
26: W końcu mamy rap.
24: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
26: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
24: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie, do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
26: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
24: Dziękuję.
26: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto, chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczne, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
24: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem, pięciu latach z zespołem Messie Premier.
3: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
24: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
3: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
24: Tak, my to widzimy i generalnie...
3: Na ZC też widzieliście.
24: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
3: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
24: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
3: Trzeba było się nasłuchać.
24: Tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
3: ale jest aż
24: każdy
3: 15,
24: coś znajdzie dla siebie.
3: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
24: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
3: Gdyby tak, tutaj ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
24: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
3: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z Legnicy, czy innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
24: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
3: No, czyli przed Bożym Ciałem.
24: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć. Także tak, już w zasadzie za 5 tygodni.
3: Zaznaczyłaś, ja powiedziałam miesięcy, a to w sumie tygodni. Tak, no tak, to już czas szybko mija, ale zaznaczyłaś gwiazdkę a propos tego, że festiwal jest darmowy, aczkolwiek chyba jeszcze jedna do tego gwiazdka, co z warsztatami.
24: Tak, dokładnie. Jakby część koncertowa jest darmowa, to jest niezmienne, część konferencyjna płatna, ale nadal podkreślam, że nie jest to kwota wygórowana za możliwości, kontakty i wiedzę po prostu, jaką można zdobyć podczas tych 3 dni warsztatowych.
3: A co tam będzie? Bo wiem, że będzie na warsztatach ciekawie. Tutaj takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu, mogą też tym, którzy chcą się przebranżowić, a mam na myśli chociażby to, co w sumie też niekoniecznie co przebranżowić, ale zupełnie dla kogoś zielonego w temacie. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
24: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej i o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
3: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
24: Tak, tak. Na...
3: W którym jesteśmy oczywiście,
24: tak, ale... bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
3: Okej, okay, to też,
24: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
3: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
24: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
3: Na pewno zła nie jest dolnośląska muza, co po raz kolejny zapewne pokaże wydarzenie pod hasłem WROW Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Jak pewnie się domyślacie, ten wątek warsztatów jeszcze powróci w naszym programie, więc jeśli zaciekawił Was temat, odbiorniki Melo na baczności.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
1: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Susze, wysokie temperatury, ale też ulewy czy podtopienia. Jak Wrocław ma się do tego przygotować? O tym będzie u nas, choć wcześniej porozmawiamy o konkursie na pozytywne rolki i związanym z nim festiwalu.
8: Kręcimy dobro, my Polacy, bo nas dobro kręci. Paweł Trawka, jałmużnik arcybiskupi. Bardzo chcemy pomagać i nieść tę pomoc i możemy to robić bardzo współcześnie w nowoczesnych mediach, mediach społecznościowych i to potrafi zadziałać. To zadziałać w sposób taki fenomenalny, spektakularny. Dlatego w tym naszym konkursie chcemy nakręcić dobro i zachęcić do tego, żeby pokazać, że tą wrażliwość mamy w sobie, że potrafimy dostrzec miejsca, osoby, sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, jak tą pomoc świadczyć, a jeszcze na dodatek osadzić to w ramach naszego dziedzictwa kultury, dziedzictwa Polski czy dziedzictwa Wrocławia. Wydawało się to trochę karkołomne połączenie, ale my lubimy wyzwania, myślę, jako Polacy i dlatego zachęcamy, żeby połączyć te takie światy, które pokazują i kulturę, i tradycje, i nasze dziedzictwo, może materialne, może duchowe.
7: A co to tak konkretnie ma znaczyć? Bo to brzmi jednak dosyć ogólnie.
8: I właśnie tak ma brzmieć. Tu zostawiamy trochę pola do interpretacji, dlatego, że z nami ten konkurs tworzą instytucje kultury i instytucje zachowywania dziedzictwa, takie jak Ossolineum, jak biblioteki, jak archiwa, jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I nie chcemy tego zawężać. Wręcz przeciwnie. Specjalnie w całym regulaminie podajemy właśnie takie kryteria, żeby poszukać, żeby znaleźć i odkryć, co dla mnie jest dziedzictwem, co dla mnie jest pięknem, co dla mnie jest dobrem. I to dobro nakręcić w tej krótkiej rolce. Rolkę przesyłamy, link do niej, do nas, do naszej grupy konkursowej zrzeszonej w ramach mostem.pl. Tam są też, tam jest też więcej informacji tych szczegółowych, jak to technicznie miałoby wyglądać i po prostu kręćmy, kręćmy dobro, bo ono naprawdę nas wszystkich kręci.
7: Czyli to nie może być taka efemeryczna rolka, która zniknie zaraz.
8: Nie, nie. to myślę, że potrzebujemy rzeczywiście mieć ten plik, żebyśmy mogli go oglądać, mogli sobie go przekazywać też w ramach jury, bo to jury, z tego co widzę, będzie bardzo, bardzo nie tylko kompetentne, ale też myślę, że będzie szukało, co w tych rolkach jest naprawdę interesującego pod różnymi względami, każdy ze swojej strony. Więc powiem tak, trzeba będzie zadowolić to jury i trochę się wysilić, ale z drugiej strony nie bójmy się, naprawdę jesteśmy kreatywni i wiele rzeczy potrafimy pokazać i myślę, że to nikogo nie przerośnie, tylko wystarczy chcieć, bo tak to jest z dobrem, że jak nam się zacznie chcieć, to to dobro się dzieje i tak będzie tak samo z tymi relkami. Zacznijmy i potem ona się sama nakręci.
9: Dlaczego taki konkurs?
8: Ten konkurs chcę ja osobiście jako jałmużnik, żebyśmy to dostrzegali, to dobro, tą potrzebę jego świadczenia, a z drugiej strony chcemy pokazać, że ono jest bardzo uniwersalne. Bardzo jednoczy, bardzo łączy.
9: Kto i do kiedy może przesyłać te rolki, te filmiki?
8: Rolki przesyłać może każdy po ukończeniu 13 roku życia, a przesyłam je do 1 czerwca, wtedy też zbierze się komisja i w ramach właśnie festiwalu Mostem będziemy ogłaszać potem zwycięzców z pulą nagród, która nam się cały czas rozszerza, więc nie chcemy jeszcze zamykać i powiadać bardzo konkretnie, bo wciąż tam spływają jeszcze deklaracje ludzi, którzy chcą wspierać, ale będą między innymi to bony na zakupy rzeczowe, ale też wydawnictwa dobre, piękne książki, bo chcemy, żeby rzeczywiście takie dostrzeżenie dobra zostało nagrodzone.
9: Konkurs Kręcimy Dobro realizowany jest w ramach festiwalu Mostem. Posłuchajcie, co to za impreza.
10: Alicja Zeznarska, koordynatorka festiwalu Mostem.
9: Czym jest festiwal i czego możemy się spodziewać w jego trakcie i kiedy?
10: Już trzeci rok w Towarzystwie Wrocławskich Instytucji Kultury, Nauki i Organizacji Społecznych poszukujemy pomysłów, jak budować mosty. Z jednej strony szukamy pomysłów na spotkania, na wydarzenia. Chcemy otworzyć nasze mury, podzielić się dziedzictwem, zasobami, czy naszymi umiejętnościami. I szukamy połączeń z innymi organizacjami, tak żeby powstało jeszcze więcej dobra, jeszcze więcej radości, kreatywności. Zakładamy, wierzymy w to, że łączenie sił i synergia przynoszą dobro i są owocne. Dla nas wszystkich, dla wszystkich stron naszej współpracy.
9: Mhm. A w praktyce jakiego rodzaju to będą wydarzenia? Możliwość zwiedzania?

0: słowem. Zapraszać będziemy do obejrzenia cennych starodruków i zapraszamy na taki wspólny spacer. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, zdobyć pieczątki i na końcu odebrać nagrodę. W każdym z naszych miejsc będą również organizowane wykłady na temat konkretnych epok, konkretnych zasobów, ale również warsztaty, także można będzie też poprzez rękodzieło posłuchać nieco o historii, ale również zatrzymać się na chwilę, zaczerpnąć pokoju osobistego, czy znaleźć chwilę wytchnienia przy okazji rękodzieła. Także planujemy warsztaty z linorytu, ze złoceń, z kaligrafii. Planujemy również pokazać kilka wystaw, m.in. Stowarzyszenie Ostoja przygotowuje się do wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Będziemy mogli zobaczyć ich twórczość, artystów codzienności.
1: No właśnie, jakie to jeszcze są miejsca festiwalowe?
0: Na naszym szlaku, na Dodrzańskim szlaku są m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja dla Ostrowa Tumskiego razem z Muzeum Archidiecezjalnym i Archiwum Archidiecezjalnym, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Ostoja, Stowarzyszenie Ostoja na ulicy Litomskiej 10.
1: To jeszcze na koniec powiedzmy o dacie i o dostępności tych wydarzeń. Czy to są biletowane z zapisami, czy wstęp jest wolny, czy różnie?
0: Wydarzenia odbywają się bezpłatnie. Festiwal planujemy w drugiej połowie czerwca w ramach Dni Wrocławia pomiędzy 20 a 28 czerwca.
1: Domostem jest więc jeszcze trochę czasu, a już teraz można wskazywać wrocławskim urzędnikom, jak i gdzie powinni działać w mieście w sprawie suszy, ale też ulew czy podtopień. A to przy okazji tworzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia.
2: My przygotowujemy taki dokument i on pomaga nam przygotować się Wrocław właśnie na zmiany klimatu. Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chcemy sprawdzić najpierw, na jakie zjawiska jesteśmy my jako Wrocław najbardziej narażeni, jak one są odczuwalne dla mieszkańców i co możemy zrobić, żeby lepiej sobie z nimi radzić.
1: A to nie jest oczywiste, że no wiadomo, mieliśmy powodzie, może być kolejna susza, upały i tak dalej.
2: To też nie jest do końca takie proste, ponieważ każde miasto ma inne uwarunkowania. My mamy bardzo dużo wody, więc taka analiza jest konieczna. My oczywiście mamy taki dokument, który nazywa się Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia i na tym się opieramy. Mamy również obowiązujące wciąż jeszcze MPA, które było uchwalone wcześniej, ale musimy pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak miasto się zmienia, urbanizacja postępuje, więc taka koncepcja na przyszłość musi być zrobiona. MPA robimy razem z mieszkańcami, po to, by jakby tymi oczami mieszkańców też spojrzeć na miasto, na osiedla, podwórka i na takie mniejsze miejsca, choćby pod względem na przykład mikroretencji.
1: Jakich konkretnie kwestii dotyka MPA i co to znaczy, że jest robione razem z mieszkańcami?
2: Można powiedzieć, że MPA to taki trochę przewodnik po tym, w jakim kierunku musi iść rozwój miasta, uwzględniając zmiany klimatu. No musimy pamiętać, że no niemal wszystkie modele klimatyczne przewidują wzrost częstości, intensywności takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. To wiemy, z tym się też spotykamy, czyli susze, ekstremalne opady, więc na to chcemy się przygotować. I kiedy mówimy o takiej dłuższej perspektywie rozwoju miasta, musimy to uwzględniać. Więc przede wszystkim chcemy poprawić komfort życia mieszkańców w przyszłości. Co to oznacza w praktyce? Więcej miejsc zacienionych, więcej zieleni, lepszy dostęp do wody w przestrzeni miasta. No i to też ważna informacja dla mieszkańców, taka edukacyjna, by byli przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą wiedzieli, jak się w takich sytuacjach zachować, ale też będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić chociażby na swoim podwórku, żeby pomóc chociażby właśnie z retencją.
1: No tak, ale to jak mieszkańcy mogą współtworzyć właściwie ten dokument?
2: Przede wszystkim jesteśmy w tym momencie na takim etapie konsultacji społecznych. To jest podstawowa kwestia. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. To jest jakby jedno, kolejne spotkania oczywiście przed nami, ale druga rzecz jest taka, że mamy taką dostępną ankietę, ona będzie dostępna do czerwca, gdzie również mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Tam zadajemy pytania chociażby o to, która przestrzeń publiczna we Wrocławiu najbardziej potrzebuje zazielenienia, jakichś rozwiązań retencyjnych, gdzie odczuwają najbardziej chociażby upał mieszkańcy, brak cienia, podtopienia.

0: czy suszę. I jakby taka analiza pozwoli nam też ten Wrocław w przyszłości ułożyć w taką błękitno-zieloną metropolię, by po pierwsze poprawić komfort mieszkańców, no i też przygotować miasto na takie właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe. Chcemy to robić z mieszkańcami, bo tak naprawdę to mieszkańcy widzą to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. My oczywiście mamy narzędzia, jakby jesteśmy obecnie już na ukończeniu dużego projektu, o którym wkrótce powiemy i będziemy mieli bardzo dokładne mapy tego, jak wygląda Wrocław, w których miejscach najbardziej się nagrzewa, w których miejscach jaki jest procent zazielenienia. I jakby robimy to też jakby w swoim zakresie miejskim, ale te oczy mieszkańców są tutaj bardzo ważne. Stąd te konsultacje społeczne. To pierwsze spotkanie, to było takie główne założenia planu. Prezentowaliśmy takie wyniki analiz klimatycznych mieszkańcom, takie zjawiska, w jaki sposób wpływają na miasto, jak upały, susze, powodzie, czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. A drugie spotkanie już było podzielone na kilka części i tam już pracowali mieszkańcy z mapą miasta, zaznaczali miejsca szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu. No i rozmawialiśmy o takich konkretnych rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w konkretnych lokalizacjach. Czyli na przykład mieszkańcy mogą powiedzieć, że widzą potrzebę na danej ulicy tego, żeby stworzyć tu chociażby ogród deszczowy. Czy inne rozwiązania, które pokazujemy, że w ogóle mogą być stworzone, bo musimy pamiętać też, że wiedza o takiej błękitno-zielonej infrastrukturze nie jest jeszcze chyba mocno zakorzeniona wśród mieszkańców. I to też między innymi podczas pracy nad tym dokumentem chcemy właśnie zmienić, że to nie tylko jest tak, że chcemy robić zielony Wrocław, robić w cudzysłowie, nie tylko chcemy sadzić nowe drzewa po to, żeby było ładniej, przyjemniej, ale to wszystko ma jakiś sens. To, kiedy tworzymy park i robimy nawierzchnie przepuszczalne, robimy to po to, by woda spadała w miejscu i tam wsiąkała, a nie spływała gdzieś z boku do studzienek kanalizacyjnych, które po prostu w przypadku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są po prostu przeciążone. Więc wszystkie rzeczy, małe skwery, parki, rozszczelnienia w tym momencie uwzględniają już też wody opadowe. I to też jest właśnie część takiego długofalowego myślenia o mieście, czyli nie tylko zielono, ale też błękitno-zielono.
1: Mhm. Czyli teraz się krystalizuje na najbliższych kilka lat taki generalny plan, gdzie na przykład warto posadzić drzewa, czy zrobić jakieś odpływy?
0: Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, my mamy dokument, na którym się opieramy i który krok po kroku wdrażamy, czyli zarządzenie prezydenta dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Tutaj miasto wspólnie z MPWiK wdraża po kolei wszystkie te etapy, które zostały uwzględnione. To miasto zostało przeanalizowane przez hydrologów, hydrogeologów i jakby więc to też się dzieje równolegle. Tak? Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatów jest dokumentem, który musi powstać w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. My taki dokument już mieliśmy wcześniej, ale w związku ze zmianą przepisów i też w związku z tym, że rzeczywiście te uwarunkowania się zmieniają, postanowiliśmy zacząć pracę nad nowym dokumentem, nad tym, żeby go unowocześnić i dostosować do obecnej sytuacji.
1: To kiedy on ma powstać?
0: Ma on powstać do końca 2027 roku.
1: Link do ankiety dotyczącej Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Wrocławia znajdziecie na internetowej stronie miasta.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego.
7: Hej, tutaj Julka Drobiszewska, jesteśmy po tych majówkowych podróżach dalszych lub bliższych, no ale to nie oznacza, że ta nasza chęć odpoczynku znika. Wręcz przeciwnie, sezon urlopowy dopiero się rozkręca i w tym najbliższym czasie możecie skorzystać z korzystnego połączenia do Paryża.
6: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszy się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela-niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy. W związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne. Oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
7: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego, nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
6: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
7: Oczywiście, albo aplikacja.
6: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy. W tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączenie, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira, aczkolwiek tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych lotów, że do tej świadomości podróży nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
7: Czy połączenie do Paryża Orly się sprawdzi? My sprawdzimy za kilka miesięcy. No ale jeśli nie ten Paryż, to gdzie teraz, na ten coraz cieplejszy czas, warto się wybrać? Wracamy do Bartka Wiśniewskiego, rzecznika wrocławskiego lotniska.
6: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki.
7: Ja sobie tak myślę też osobiście. Sporo osób w tym ostatnim czasie mówiło, że mieli lecieć chociażby do Tajlandii, no ale ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zrezygnowali, no i padło na te kierunki hiszpańskie. I czy też tutaj możemy się spodziewać, że ta właśnie Hiszpania będzie jeszcze bardziej królowała niż rok temu na przykład?
6: Myślę, że tak, bo to faktycznie jest ciekawa alternatywa do tych takich typowych, ciepłych kierunków, które mogły kusić turystów nieco dalszymi podróżami. Natomiast Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego, jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo znowu, Hiszpania to albo błogie lenistwo, albo jeżeli ktoś na przykład ma ochotę w aktywny sposób spędzić ten czas, nie wiem, jest pasjonatem golfa, no to Andaluzja będzie fantastycznym wyborem, bo tam tych pól golfowych jest multum. Jeżeli mamy ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu, to też można to w Hiszpanii robić. Jeżeli mamy ochotę na city break, no to nie wiem, czy są lepsze miasta niż Barcelona, Madryt, tego typu klimaty, czy Sevilla, o której już wspomniałem, to są historycznie niezwykle ciekawe miasta, w których na spokojnie, i to mówię jako praktyk w tym temacie, można się na tydzień zgubić, bo dokładnie tak zrobiłem na tegoroczne ferie, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc nie nudziłem się ani przez 5 minut przez ten tygodniowy pobyt i dokładnie to oferuje Hiszpania, to oferują hiszpańskie miasta, absolutna różnorodność i każdy znajdzie coś dla siebie. I żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. To są...
7: Ja tylko, przepraszam, że ci przerwę, ale od razu mi się kojarzy, ja tylko nie polecam przed tym wyjazdem oglądać, nie wiem czy jeszcze jest, ale na jednej z platform, czerwonej platformie streamingowej jest... taki krótki serial o katastrofie tam, więc nie polecam oglądać. Jeżeli komuś rzuciła się teraz ta La Palma i planuje wyjazd, niech nie włącza.
6: O tak, natomiast wciąż ci, co wrażliwsi, faktycznie słuchacze może niech nie włączają, natomiast tu warto powiedzieć, że jednak wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu jest transport lotniczy. A wracając do tych kwestii turystycznych, to warto też te Wyspy Kanaryjskie odwiedzić. Zdaje się, że jeżeli chodzi o loty czarterowe, mamy w tym roku loty absolutnie na każdą z Wysp Kanaryjskich. W związku z tym będzie można absolutnie wybierać sobie spośród klimatu, na który właśnie mamy ochotę. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny. Końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego. To też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Przez krótki okres to będzie krótkie kursowanie, ale będzie można z Wrocławia dolecieć, właściwie już można dolecieć, do miejscowości Baden-Baden. To jest miejscowość, która jest niezwykle urokliwa, takie trochę uzdrowisko, trochę Mekka tych wszystkich, którzy mają ochotę na jakiś trekking czy odpoczynek bardziej aktywny. To jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć w kontekście lotów z Wrocławia, bo to będzie przez krótki okres remontu jednego z europejskich lotnisk. Ale te loty do Baden-Baden warto wziąć pod rozwagę, tak samo jak loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
7: A powrót Chorwacji?
6: Zadar to w ogóle jest niesamowita historia, bo ile lotów przewoźnicy by nie zaplanowali do Zadaru, tyle lotów w szczycie sezonu będzie wypełnionych niemal do ostatniego miejsca. W przypadku Zadaru jest to niesamowite, że jeszcze do niedawna myślenie o wyjeździe do Zadaru, czy do wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać. I czy zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze. A teraz w właściwie zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się i wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite i duża przewaga też Chorwacji nad innymi kierunkami. Zadar, a on jest, zdaje się, w szczycie sezonu nawet codziennie, więc to jest też kierunek, który warto rozważyć, ale w kontekście Dalmacji, na przykład Split z Pałacem Dioklecjana, również świetne miejsce, czy Dubrownik, do którego są bezpośrednie loty z Wrocławia, więc tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, no i nic, tylko planować te wyjazdy. Myślę, że im wcześniej zaplanujemy, tym będziemy spokojniejsi bliżej tego szczytu sezonu i bliżej wyjazdu.
7: Niezależnie jakie kierunki, czy te, które polecał rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, w tym roku Was przyciągną, no to ja dodam, i to ważne, że na naszym wrocławskim lotnisku pojawiła się nowa strefa odpoczynku, z której skorzysta jakiś 300 osób. Tam są miejsca do siedzenia, do relaksu przed tymi podróżami. Tę dodatkową przestrzeń znajdziecie na półpiętrze w pobliżu gate'ów numer 1 i 2. A, no i tego nie powiedziałam, a to kolejna nowość, czyli elektryczny bus dla podróżnych korzystających z parkingu długoterminowego D. Taka nowość też się pojawiła, no i co ważne, takiego przejazdu nie trzeba wcześniej rezerwować.
8: Reklama.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebena to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
14: Kaufland jest fresh, fresh.
15: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Castorama.
18: Teoria.
17: I praktyka.
18: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
17: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
24: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
25: Wszystko, czego dziś chcę.
26: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
28: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
29: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
28: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
30: Każdy korzysta z prądu inaczej.
0: Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarcia okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To Kizo z numerem Disney w Meloradiu, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It w Meloradio.

0: Tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo, już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety, line-up na player meloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś. To chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
16: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: O reklamie.

Mike Perricasso z numerem Inside the Lines w Melo Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Rocka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, BB Rexa.

0: Fact. Jest to Ava Max z numerem The Model w Melo Radio, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy cię również gorąco i do was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
17: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
6: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.
0: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungs Theophilus London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00 to są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria, Andy Dust i Charis w Meloradiu. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Kaufland jest fresh,
6: fresh w Kauflandzie. 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
7: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanie tutaj jest Stokrotka.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
18: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
23: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
24: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
26: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które

przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy, Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół. A w Biedronce ceny idą w dół i w dół. Bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie. A w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie. Bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź superszybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
24: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Wrocław.
27: 13, ale leci, przykręcamy tempo, podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze, wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku, a wśród nich Cyril, który za chwilę, czy oni, No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Us.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Meloradio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Meloradio.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana Ninja Arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
17: masz. Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.

0: letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland. Dzisiaj John Newman, punktualnie o 20 u nas, a to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kolfan w Melo Radio. Dobijamy do 14 i szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Halo Wrocław. Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Marian? A po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
26: Dobrze, dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't Deny It, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz z numerem 5 Hours.

0: Etu Benjamin Rantakoko. Jak zapamiętaliście, to jesteście mistrzami. To po prostu Eben, gość, który przed chwilą prezentował wam numer zatytułowany Hollow, pochodzi z Finlandii, a jego numer pod koniec zeszłego roku już stał się wiralem na TikToku i dotarł właśnie na naszą antenę. Dużo emocji w jego muzyce jest i to lubimy. Lady Gaga za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: To co, Marian? Rowery?
17: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
16: A raty jakie mają?
17: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
17: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Chyba, że z tobą, chyba, że z wami. Z wami to zawsze najlepiej. Na koniec świata i jeszcze dalej. A może na Księżyc? Co byście powiedzieli na taką podróż? Co prawda Artemis wreszcie w tym roku okrążyła, mówię o misji NASA Księżyc, ale lądowanko dopiero za 2 lata najwcześniej. Oglądałem stary serial dokumentalny z Tomem Hanksem. On jest tam takim narratorem i opowiada o historii podboju kosmosu i tym wszystkim, co wydarzyło się przed lądowaniem na Księżycu. Polecam, jak lubicie czasami patrzeć w gwiazdy. A u nas same gwiazdy muzyczne. Felix Jaen, Believe In. To jest nowe, nie wiem czy wiecie. Jeżeli chcecie zrecenzować, bardzo prosimy, to dla nas bardzo ważne. Wysyłajcie wasze opinie na WhatsAppa albo wspierajcie wszystkie nowe rzeczy do 30 Meloradia.

0: Single Ladies, Rimad Emanuel w Melo Radio. Prawie 15, za chwilę zmiana za sterami i before przed dobrym Melo, a o 20 The Best of Tomorrowland. Tak zaczniemy dzisiaj wieczorne klubowe sety. Bawcie się dobrze, jutro wracam do was o 10, skoro dziś nie trafiły do was zaproszenie na Sunrise.
1: Już o 15 zagramy!
0: To będę miał je jutro, a za chwilę Breaking Dishes.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
12: Sobota 15. Czego chcieć więcej? No może najlepszej muzy, o to też zadbałem. Elio Ux na początek tej godziny, za chwilę też m.in. Lanbery w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli, gdybym podkręcił też stan waszych kont? No można to zrobić, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio, a już w poniedziałek szansa na 200 zł. Na jakąś fajną randkę, może na jakiś taki wiosenny, fajny wypad ze znajomymi, albo na co tylko innego potrzebujecie. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a w poniedziałek szansa na niezłą kasę.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

podkręcamy tempo w Melo Radio, to Anima i Beautiful, a już za chwilę powiem wam, czego lepiej nie robić, jeśli chodzi o pracowników, żeby oni byli zadowoleni. David Guetta i Sam Martin to też już za moment.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

To Melo Radio, to Poison, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Pracownicy nie lubią szczerego feedbacku. O tym czytam właśnie w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że choć zasadniczo lubimy dostawać informacje zwrotne od naszych szefów, no i w zasadzie to nawet tego oczekujemy, no to nie lubimy, gdy na przykład jesteśmy przesadnie krytykowani. No ale czy naprawdę do tego trzeba było badań? No przypomnijcie sobie, ile razy wasza dziewczyna chciała, żebyście zauważyli, że ma nową sukienkę i powiedzieli, że jest piękna. No i co się działo, gdy jednak skrytykowaliście jej wygląd?

0: to Lost Frequencies i David Kushner. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. To jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ, Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Talk to You w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji. No ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię.

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: żadnej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: 3.17.41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: O reklamie. Tak gra Melo.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Meloradiu. Koniec świata jest bliski? No, nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No, a teraz zmienili zdanie. Okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No, a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak.

0: Noro i Gigi D'Agostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł tani. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All The Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebie, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił, dużo sił.

0: To Save My Love w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Afina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl.
15: Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

To sobota i to Before przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: I tak sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: to promocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No, ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Heaven w Meloradio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam między innymi, co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
5: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to Before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 zł od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to...

Diddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

Radio jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkód.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to!

I feel it. It's still.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy...

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Dwie stówy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. Skytech to 71. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromised. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is Skytech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Odrobina nostalgii. Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crow. Tuż przedtem Valley Mose In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja. High Star The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Melo.

słuchacie This is Skytek. Australijska gwiazda Dom Dola z nowym numerem Don't Worry Baby. Tuż przedtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A już za chwilę naprawdę piękna, melodyjna propozycja Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajcie głośniej.

0: members check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
2: Sometimes I get a good feeling.
1: Krzyczysz.
3: Yeah!
1: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110. O reklamie. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.